Se vuelve plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan, sin plan